myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Wszystko, co najlepsze od nas dla was. O 6:30. Tak wam gramy we wtorek. Guru Josh Project i Infinity w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
3: A my przeglądamy dla was internet, żebyście byli na bieżąco, żeby było o czym potem pogadać w pracy i w innych miejscach, dokąd zmierzacie. I powstał ranking 10 najpiękniejszych wsi na świecie. No i są różne opcje. Wyspy Owcze, byście powiedział, Holandia, Grecja, Kotor w Czarnogórze, a na szczycie tej listy Bybury, Anglia.
4: To wow. Chyba do oceny w ogóle nie były brane wszystkie okoliczności upiększające.
3: Czyli
4: to,
3: co?
4: Bo muszę powiedzieć, bo chyba nie byli na festynie na Radawie, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: Radawa zabrzmiała jak wyspa, to jest piękna wieś.
0: Piękna, tak, pozdrawiamy się, skoro kochamy.
3: Tak jest. Wiele pięknych wsi jest u nas.
4: Zalia dla was.

0: I to jest porządny hit od rana. Axwell Bone, whatever turns you on, RMF Max.
1: Ale zarymował od razu.
2: Pięknie.
1: To jest piękne.
0: Tak oni to wymyślili.
2: Chcemy tego więcej. Tak będzie. Słuchajcie, wieloryby przypłynęły na wody Grenlandii. Są tam po raz pierwszy i wpadły w szał żerowania. Znaczy jedzą wszystko, co im wpadnie w paszczę.
1: No po prostu wieloryby są po raz pierwszy na All Inclusive. Max.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Ubezpieczenie samochodu w banku?
13: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
14: I po reklamie.

0: Na formę.
1: Na zdrowie.
2: Na gorąco.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

0: Daria Zawiałow za jedną rączkę, Taco Hemingway za drugą rączkę i tak was prowadzimy w stronę wtorkowej 7 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
3: Śmiejemy się, bo już czytamy o tym, co się dzieje w internecie. Są informacje, które trzeba wam podać, bo ktoś leżał przy drodze, a właściwie coś leżało przy drodze i syczało nadjeżdżające samochody i policja zwejherowa aż musiała interweniować, ponieważ okazało się, że to był ogromny, gargantuicznie wielki, dwumetrowy wąż.
4: Wow. A może to był taki nowy rodzaj znaku drogowego? Oczywiście chodzi o znak stop.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: O tym jest ta piosenka, słuchajcie. To jest właśnie o tym, jak to było? Gargantuiczne?
3: Gargantuicznie ogromny wąż.
4: Dwumetrowy.
0: Właśnie ten.
3: Alan Walker, Fate. Tak można nazwać węża.

0: 6 minut pozostało do godziny 7. Lost Frequencies już gra, za chwilę Flash.
1: Flash o 7, a w nim ostrzeżenia dla kierowców. Utrudnienia są na A4 i na S6. Po więcej szczegółów zostańcie blisko.

0: Zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita typ grecki tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
8: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: I po reklamie.

0: Minęła siódma, a to oznacza garść najświeższych sprawdzonych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam na Flash. No i niestety mamy garść najświeższych informacji z dróg. Kierowców ostrzegamy przed solidnym korkiem na A4 na Dolnym Śląsku. To jest odcinek między węzłami Wrocław Wschód, Brzezimierz w pobliżu miejscowości Piskorzówek. Osobówka wjechała w bariery. Zablokowana została jezdnia w kierunku Wrocławia. Objazd wyznaczono przez węzeł Brzezimierz wojewódzką 396. I na tym nie koniec, bo od świtu z problemami mierzą się kierowcy w Pomorskiem. Konkretnie na S6 na odcinku między węzłami Lęborg Wschód Łęczyce. Samochód osobowy też uderzył w bariery, po czym drugi pojazd najechał na elementy leżące na jezdni. Zablokowany jest w tej chwili jeden pas w kierunku Szczecina.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Policja zatrzymała kolejne dwie osoby w związku ze śmiertelnym pobiciem 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie. To dwóch mężczyzn. Wcześniej przesłuchano w tej sprawie 9 innych osób związanych ze środowiskiem kibicowskim.
2: Udział poszczególnych osób w pobiciu ma być dopiero wyjaśniany. Pewne jest to, że obaj zatrzymani mają związek z wydarzeniami na osiedlu Willow. Sprawę przejęła Komenda Wojewódzka Policji. Nadzór prowadzi prokuratura w Nowej Hucie. Badany jest m.in. wątek możliwego udziału osób związanych ze środowiskiem kibicowskim. Zaatakowany 36-latek fan hutnika był bity, kopany i raniony ostrym narzędziem. Znalazła go przypadkowa osoba. Mimo pomocy ratowników zmarł w karetce.
0: Tyle Maciek Sołtys. Amerykanie chcą, by świat odciął się od Iranu. Stany Zjednoczone wezwały do natychmiastowego zerwania stosunków gospodarczych z tym państwem. W przeciwnym razie trzeba się będzie liczyć z konsekwencjami. Każdy kraj i każdy podmiot musi mieć świadomość, że należy przygotować się na amerykańskie sankcje i wszyscy wiedzą, że nikt nie jest z nich wyłączony. To minister finansów USA Scott Bessent, który ogłosił wczoraj rozpoczęcie operacji Economic Outcast, czyli gospodarczy wyrzutek obliczonej na ekonomiczne zduszenie reżimu w Teheranie. A teraz już czas na sport.
1: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Nasze siatkarki szykują się do dzisiejszego starcia ze Słowenią. W drugim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy biało-czerwone pokonały w Stambule Łotwę 3-1, ale to nie było łatwe spotkanie.
3: Trochę brakuje mi słów. Wydaje mi się, że ciężko znaleźć jakieś pozytywy tego spotkania. Jedyne dwa malutkie to, że z 10-18 potrafiłyśmy wyciągnąć z tego seta.
0: Mówiła rozgrywająca naszej kadry Alicja Grabka. Mecz Polska-Słowenia dziś 18. Nasz tenisista Kamil Majchrzak zanotował porażkę w pierwszej rundzie turnieju ATP Winston-Salem. Przegrał w dwóch setach, ale okazał się Benjamin Bonzi. Spory sukces za to ma na koncie Hubert Hurkacz. Wygrał turniej rangi ATP Challenger Tour na kortach twardych w meksykańskim Cancun.
1: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Całkiem fajnie wyglądają te najnowsze modele synoptyczne. Jak tak patrzymy na dziś, no to rzeczywiście może gdzieś tam miejscami delikatnie popadać, na przykład na południu kraju. W Krakowie szczególnie mogą się te opady pojawić po południu, ale poza tym ma być słonecznie. 21 stopni pokażą termometry w Trójmieście, w Krakowie, w Katowicach. 22 stopnie to Warszawa, 23 stopnie Poznań i 24, czyli najwięcej zobaczymy we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Gorzowie Wielkopolskim i w Szczecinie. Przyjemnie.
1: Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: No nie uwierzycie. 4 po 7, 5 już po 7.
5: Ale jaja.
4: I no to po pierwsze, a po drugie zaczynamy tą godzinę moim ulubionym numerem. Uwielbiam ten kawałek.
5: Temper City Self Aware, a tutaj Filip Kliber,
4: Asia Meus,
5: Mateusz Marek. Nic się nie martwcie. Z nami jesteście na czas.

0: Najlepsza impreza to oczywiście w RMF Max i to od samego rana. 7:50 i Loco Loco za nami.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
3: Robiliście ostatnio jakiegoś zrzuta ekranu, takiego screena, print screena?
0: Robiłem.
3: No to uważajcie na print screeny. Okazuje się, i są na to badania, że robienie takiego zrzutu ekranu wcale nie pomaga nam zapamiętywać, jest przeciwnie, zapamiętujemy gorzej, bo to upośledza naszą pamięć.
4: Co? Nie, to fajnie, warto zapamiętać, warto wiedzieć, to wyślij screena.

0: Alex Warren i Passenger gra w RMF Max o poranku.
1: Musiałem to powiedzieć.
2: To jest właśnie fajne, to jest ekipa, jesteśmy razem w tym i mamy dla was mordeczki nasze najfajniejsze, podwójne karnety na cały Fyre Festival.
1: Ty i trójka twoich znajomych jedziecie na 3 dni festiwalu, bawicie się od piątku do niedzieli, a na scenie tam się będzie działo.
0: A na scenie BDOS, Kuche, Miu, Problem, Zalia, Alan Walker, Bledka, Kungs i wielu innych artystów, których znacie z anteny RMF Max i których kochacie.
2: Tylko to jest teraz bardzo proste, trzeba się zgłosić do naszej zabawy SMS-em pod 3001 i zabawa jest taka. Jaki tytuł miałaby piosenka o tym, co teraz robisz?
1: Piszesz SMS-a bez żadnych dodatkowych kosztów, a później będzie zabawa i jeżeli będziesz się z nami bawił, to możesz zgarnąć 3 bilety dla siebie i jeszcze 1 dla twojej ekipy od RMF Max.
0: Albo dla 1 dla ciebie, a 3 dla twojej ekipy. Generalnie w czwórkę możecie jechać na ten festiwal na całe 3 dni. Piszecie SMS-owo pod 3001 tytuł piosenki o tym, co teraz robisz.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Reklama.
5: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na 1000 produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
7: Zgarniasz
8: 15 tysięcy złotych!
9: Ja nie mogę!
10: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
13: Aha.
12: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
15: I po reklamie.

0: sponsorem konkursu Co się tak śmiejesz? Jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
1: Pytaliśmy was o to, co was tak bardzo rozbawiło, że śmialiście się tak szeroko, że widać wam było wszystkie zęby, nagrywaliście głosówki, wysyłaliście je nam na Facebooka, Messengera i Instagrama. I mamy dla was super nagrody.
2: Mamy nagrody dla Agnieszki, która nas rozbawiła. Zresztą posłuchajcie, co nam Agnieszka nagrała.
3: Przed chwilą szef się mnie pyta, czy zostanę dziś dokończyć projekt.
2: No,
1: Aga,
2: na pewno.
1: Może się z szefem podzielić zestawem produktów Biała Perła, bo taką pakę o wartości 200 zł, a w niej całą masę dobroci dla zębów i uśmiechu wysyłamy właśnie do ciebie.
2: Mateuko, pokaż, jak się śmieje człowiek, który pokazuje szóstki. I właśnie za coś takiego dajemy dla Agnieszki zestaw. RMF Max.
0: Sponsorem konkursu Co się tak śmiejesz? Jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.

0: chłopaki robią naprawdę super robotę. Martin Garrix i Ed Sheeran za nami, a z nami jest już pan Adam Małysz, nie uwierzycie. Dzień dobry, panie Adamie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Panie Adamie, codziennie zastanawiamy się razem ze wszystkimi Polakami, co Polacy rodacy jedzą jadąc do pracy. Do pana jest bardzo ważne pytanie. Co pan je na śniadanie?
1: O kurczę, bardzo różnie.
3: To proszę wybrać jedną rzecz.
1: Teraz nie funkcjonuje.
2: Ale... O nie!
3: Nie!
2: Obstawialiśmy właśnie bułkę z bananem.
1: Tak, nie, no to podczas skoków to bardziej przez dzień było. Ale nie, ja myślę, że ja po zakończeniu jakby kariery takiej sportowej, no to już w zasadzie wszystko jem. Ale głównie to jest, chyba są jajka.
2: A jajka w której formie? Bo opcji na jajko jest 1000.
1: To właśnie staram się zawsze coś innego, czy jajecznica jakaś, czy na miękko.
0: Sztos, a to jest bardzo fajne, że mamy ten ważny update. Co następuje po bułce z bananem? To jest bardzo cenna informacja.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

0: Jak Jennifer Lopez w RMF Max śpiewa, że everything's fine, czyli wszystko jest dobrze, to nawet jak coś rano było tak nie do końca, to już jest teraz okej.
1: Asia i Mateusz. 11 minut pozostało do godziny 9. Mamy informacje, dzięki którym potem możecie rozmawiać w pracy. I piłka na przykład. Piłka, którą Maradona zdobył 2 bramki w meczu z Anglią, poszła za 3 miliony dolarów. A czemu jest to tyle warta?
0: 3 miliony?
1: Trzy bańki. Wow. Bo jedną z tych bramek zdobył ręką. To jest ta, wiecie, ta bramka, co była ręka Boga, nie? To jest właśnie ta słynna bramka z lat 80.
0: I to tą piłkę sprzedali za 3 miliony.
1: No, dokładnie. Okay.
2: Czekajcie, czyli jak on raz dotknął piłki ręką i jest warta 3 bańki, to ile musi być warta piłka siatkarzy po meczu?
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: I to polskich siatkarzy.

0: Hity, które od razu robią wam dzień i to od samego rana. 5 minut pozostało do godziny 9. Za chwilę bardzo ważne informacje.
1: We Wrzeszu oczywiście jak zawsze u nas o pełnej, a potem będą też pogodowe doniesienia.
2: Nas macie od dobrej zabawy, a tutaj macie profesjonalistów.
0: Max. Zostańcie z nimi.
3: Reklama.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
9: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pek.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Lato na maksa.
7: Lato na maksa!
8: Mamy 9 w RMF Max. Pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Rodzice wcześniaków apelują o prawo do swobodnego przebywania z dziećmi na oddziałach neonatologii. Czego dokładnie oczekują?
9: Stworzenia standardów, które pozwolą rodzicom być obok dzieci. Takie standardy już są na oddziałach pediatrii i na OIOM-ach, a oddziały neonatologii czekają. To potwierdza Elżbieta Brzozowska z Fundacji Koalicja dla Wcześniaka i przekonuje, że obecność rodzica może mieć znaczenie medyczne, zwłaszcza właśnie dla dzieci, które urodziły się tak wcześnie.
10: Dziecko też będzie spokojniejsze przy swojej mamie.
9: Organizacje rodziców mają już poparcie Rzecznika Praw Dziecka i będą interweniować w sprawie standardów m.in. w Ministerstwie Zdrowia.
8: Informował Michał Dobrołowicz.
6: To jest RMF Max.
8: Nawet 7 kilometrów mierzyły w weekend korki na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. To z powodu remontu odcinka w powiecie świeckim. Kierowcy wracający z nadmorza utknęli tam na kilkadziesiąt minut. Zatory tworzyły się przed zwężeniem jezdni w kierunku Łodzi.
11: 20 sierpnia rozpoczęliśmy pracę między węzłami Warlubie i Nowym Arzy, gdzie remontowana jest jezdnia w kierunku Łodzi. Na czas robót ruch został przełożony na drugą jezdnię i jest prowadzony dwoma pasami w kierunku Gdańska oraz jednym pasem w kierunku Łodzi.
8: Mówiła Anna Kordecka, rzecznik prasowy Gdańsk Transport Company. Prace potrwają do 1 października. Do początku roku akademickiego jeszcze ponad miesiąc i to dobry moment dla studentów, by rozglądali się za mieszkaniem na najbliższe miesiące. W tej chwili na rynku jest jeszcze sporo ofert w nie najgorszych cenach. Mowa zarówno o kawalerkach, małych mieszkaniach czy pokojach.
12: Kiedy mają większe możliwości negocjacyjne, bo dość mała liczba osób poszukuje, wtedy udaje się wynegocjować fajny lokal, fajnej lokalizacji, w dobrej cenie i to jest taki produkt, który często przed sezonem jest poszukiwany.
8: Mówił ekspert rynku nieruchomości ze Szczecina Mirosław Król.
6: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
8: Dzisiaj synoptycy prognozują pogodę w kratkę. Najchłodniej w Tatrach, gdzie deszcz i lokalne burze przyniosą tylko 17 kresek. W centrum i na zachodzie, jak w Warszawie czy Wrocławiu, słonecznie i do 22 stopni. Najcieplej w Szczecinie, tam nawet 24 kreski. Na północy przeważnie słońce, choć gdzieniegdzie możliwe bardzo przelotne opady. Wiatr umiarkowany, a ciśnienie wysokie, co sprzyja dobremu samopoczuciu.
6: Ciepło, cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa.
7: Hity na maksa.
13: To wami wstrząśnie, słuchajcie. 2027 jest za 4 miesiące.
14: Co?
13: No, a 2019 był 8 lat temu.
14: O matko,
15: a jak 2016 był 4 lata temu. No.
14: A ja dopiero co w szkole byłem. Dziękujemy za dziś. Wstawaj, nie udawaj się, odmeldowuje Filip Kliber,
13: Asia Meus,
15: Mateusz Marek.
14: Ale zostańcie, bo hity na maksa jeszcze wjeżdżają. Topik i Becky G, Sorry Papi.

0: Ale nie ziewaj, nie ziewaj, przecież słychać cię już. Ludzie słyszą. No.
1: Zabiorę cię tam. Okej, Vito Bambino. Wszystkich, którzy mają nieprzespaną nockę, zapraszamy do stoczenia tej nierównej walki z wtorkiem. Ale damy radę, w końcu mamy lato na maksa.
2: Siły się wyrównują, bo macie nas po naszej stronie. Kalina Nicińska
1: i Dawid Miązek do 12 razem z wami.
2: I w lecie na maksa dodajemy energii takimi numerami Swedish House Mafia.

0: Zastanawiam się, czy to bardziej o moim śnie dzisiaj, czy może o urlopie. Otwieram wino Sydney Polak i PZ, jeszcze młodziutki na
1: PZ
0: antenie RMF
1: Max. Wiecznie młody, daj
0: to
1: spokój.
0: To prawda, Benjamin Button polskiego rapu.
1: Słuchajcie, co by na to, żeby jakieś tutaj pytanko sobie zrobić? Oczywiście tak nie za darmo, bo mamy przecież gadżety do rozdania. Co mamy z nimi zrobić, jak nie wam rozdać?
0: Mnóstwo wakacyjnych jeszcze, przyda wam się.
1: Słuchajcie, ponieważ wtorek to jest dzień bardzo przyjemny.
0: Tak?
1: Prawda?
0: Tak?
1: Zwłaszcza o tej porze. Ponieważ wtorek to jest dzień bardzo przyjemny, to my szukamy czegoś na P.
0: Słowo na P.
1: Co sprawia przyjemność, słuchajcie. Obudźcie swoją kreatywność. Co na P sprawia wam, przynosi wam przyjemność i chcielibyście się tym z nami podzielić na 3001, koszt jak za zwykłą wiadomość, albo na przykład na Messengerze RMF Max, też głosówkę można nagrać. Coś na P. Co sprawia przyjemność wam?
0: Pączek się liczy?
1: Pączek? No pewnie. A dwa pączki? Dal to już na D.
0: Wakacje mam, mogę. 3001 albo Messenger RMF Max do waszej dyspozycji. Szukamy słowa na P, które sprawia wam przyjemność.
1: Mamy gadżety.

0: ruszyli. Przed nami ostatnia prosta przed zgarnięciem 15 tysięcy złotych w RMF Max. I kto będzie pierwszy na mecie?
1: Na prowadzenie wysuwa się Jadzia, która już wyciąga rękę po smartfona, żeby wysłać SMS-a pod 7327 z hasłem Max za 369. Ale tutaj nadbiega Wojtek, który już wchodzi na rmfmax.pl. I czy on zgarnie bonus za wejście do gry na stronę? Tak może być.
0: Ale ty też jeszcze masz szansę, jeżeli nas w tym momencie słuchasz. Ty też jeszcze możesz wejść do gry o 15 tysięcy złotych, tylko silniej, szybciutko. Hasło Max pod 7327.
1: Nie ma odpuszczania. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. 7327, hasło Max albo rmfmax.pl i 15 tysięcy złotych możesz przywitać już dzisiaj. RMF Max.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
11: Do euro przyjdź.
10: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Dzisiaj synoptycy prognozują pogodę w kratkę. Najchłodniej w Tatrach, gdzie deszcz i lokalne burze przyniosą tylko 17 kresek. W centrum i na zachodzie, jak w Warszawie czy Wrocławiu, słonecznie i do 22 stopni. Najcieplej w Szczecinie, tam nawet 24 kreski. Na północy przeważnie słońce, choć gdzieniegdzie możliwe bardzo przelotne opady. Wiatr umiarkowany, a ciśnienie wysokie, co sprzyja dobremu samopoczuciu.
1: RMF Max.
0: RMF Max.
1: RMF Max.

0: Turn the Lights Off, Use the Jack Style i on, słuchacie, RMF Max.
1: Tymczasem, czy polskie PKP robi nas w bambuko?
0: Tak, na pewno. Ale dlaczego?
1: W polskim internecie rekordowe wyświetlenia bije teraz filmik gościa, który nazywa się Bayer z lotnictwa, który chcąc pomóc dwójce przyjaciół dostać się między Warszawą a Wiedniem, odkrył przy okazji, że przepłacamy na takiej trasie 4 okrągłe stówki.
0: A w jaki sposób?
1: W taki sposób, że jeżeli kupujesz bilety po stronie polskiego przewoźnika, no to masz w jedną stronę stówkę drożej niż jak kupujesz na stronie wiedeńskiego czy bardziej austriackiego przewoźnika. I jak sobie to przeliczysz na dwie osoby, tam i z powrotem, proszę bardzo, 4 stówki do kieszonki. No, ciekawe, na co idą te pieniądze.
0: No jak to na co? Na kolej.
1: Na jaką kolej?
0: No, Andrzej, ja już sobie kupiłem limuzynę, teraz kolej na ciebie.
1: A więcej najnowszych informacji już za chwilę we Fleszu, punktualnie o 10:00.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 12 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
9: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka. Uwolni swój czas.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
13: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź flash sportowy.
14: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
17: Zdrowid.
18: Wpadaj do Lidla, po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
21: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
22: Zdrowid.
23: I po reklamie.
24: Jak pełna odkrętka.
25: Jak długi dzień pełen słońca.
26: Jak wypad na festiwal.
27: Tak brzmi Lato na Maxa.
28: RMF Max. Lato na Maxa.
29: Lato na Maxa!
30: W większości kraju wtorek przynosi sporo słońca, choć na południu miejscami pojawią się lokalne burze i przelotny deszcz, szczególnie w Krakowie i Katowicach. Najchłodniej będzie w Zakopanem, gdzie termometry pokażą jedynie 17 kresek. W centrum i na zachodzie około 22 stopni, a najcieplej w Szczecinie, tam nawet 24 stopnie. Wiatr umiarkowany, więc nie dokucza pieszym, a ciśnienie wysokie, co zdecydowanie sprzyja meteopatom.
0: Dzień dobry, witamy, słuchacie Lata na Maxa.
1: Karina Nicińska
0: i Dawid Miązek
1: i Shakira
0: na początek.

0: klasyk w odświeżonej wersji How Does It Feel, chociaż teraz to dopiero będzie klasyk od Shona Paula.
1: I tam, słuchajcie, w tym kawałku Like Glue jest bardzo ciekawa cenzura. Otóż
0: jaka?
1: Słowo trawa, że taka bylina, nie? Taka, znamy, przecież wszędzie rośnie. Zastąpiono słowem drzewo i on tam śpiewa: potrzebuję dużo drzew w mojej głowie. No to niech wam też zaszumi Like Glue.

0: Mr. Know-it All w RMF Max, nuta, która działa tak, że nawet jak szef już przyszedł i zdążył coś rano pomarudzić, to i tak Teddy Swims działa tak kojąco.
1: Ja myślałam, że dlatego, że przyszła wypłata.
0: A 25, tak, a to koleżanka priorytetowa chyba na liście przelewów.
1: Słuchajcie, nie czekajcie na tą wypłatę od swojego szefa, od swojej firmy, tylko wchodźcie do gry z RMF Max i sami sobie taką wypłatę dzisiaj zróbcie i to fajną w wysokości 15 tysięcy złotych.
0: Tak grubo powyżej średniej krajowej. Chcecie taką wypłatę z premią zgarnąć? To teraz jest idealna okazja, bo mamy co? Uwaga, czas start. W tym momencie odpalamy rundę bonusową.
1: A to oznacza, że 590 razy mnożymy już każdego wysłanego nawet jednego SMS-a z hasłem MAX pod 7327, a tym samym wasze szanse na 15 tysięcy złotych.
0: Słuchajcie, jeszcze minutkę temu było tak, że jak wysyłasz SMS-a, to masz jedną szansę na wygraną. Teraz masz ich 590, czyli nie czekaj, tylko ślij hasło MAX pod 7327 albo, bo tak samo działa na zgłoszeniach online, wbijaj na naszą stronę rmfmax.pl.
1: No i to się dopiero nazywa szybka wypłata. Klik i już. rmfmax.pl albo hasło MAX pod 7327. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Moomin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe panele?
4: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
9: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
10: Do Euro przyjdź.
9: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Całą paczką.
13: Na luzie.
14: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
15: RMF Max. Lato na maksa.
16: Lato na maksa.

0: Dokładnie, w sam raz do pierwszej porannej kawusi. Micik w RMF Max.
1: No to a propos rzeczy przyjemnych, my szukamy czegoś na P, co wam sprawia przyjemność. Aleście się tu rozpisali i roznagrywali.
0: Pod 3001 dostaliśmy m.in. pranie poprane. Jeszcze mogłoby być rozwieszone albo złożone przy okazji.
1: Ale pizza, to... promocje, pełny portfel,
0: popołudnie,
1: podwyżka.
0: Takie proste, przyziemne sprawy jak pierwszy dzień dwutygodniowego urlopu. To jest długie P, słowo na P, ale absolutnie zaliczamy.
1: No, albo pozytywne rozpatrzenie wniosku urlopowego. Ktoś tu napisał pucz. Zakładam, że to słownik sprawił psikusa, ale jak ktoś lubi poranny pucz na przykład przyjemny, to polecamy.
0: Ale też mamy głosówki na Messengerze RMF Max. Co tam Ania proponuje?
2: Podjadanie.
1: A to byś się pewnie dogadała z Robertem i Marcinem.
3: No jak to co? No oczywiście, że pomidorówka.
4: Mi sprawia przyjemność słowo na P, czyli podudzie z kurczaka. Bardzo mi to sprawia przyjemność. Podudzie z kurczaka.
1: No a z przyjemności takich przyjemności to Adrian napisał pieszczoty i pocałunki pięknej pani E.
0: Czekamy na wasze słowa na P, które sprawiają wam przyjemność pod 3001 albo na Messengerze RMF Max.
1: Gadżety jeszcze mamy, parę już na pewno poleci do kogoś.
0: A tymczasem Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin w RMF Max. Dajcie głośniej.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Mamy tu trąbę, fujarki, piszczałki. Wraca do nas klubowy klasyk w nowej wersji. Watermati i Robin Schulz. Nasza nowość tego tygodnia na liście Hobbend. Take it slow. Czeka na wasze głosy także teraz. rmfmax.pl.
1: Hobbend Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jak długi dzień pełen słońca.
3: Jak impreza na plaży.
4: Jak noc w namiocie.
5: Tak brzmi lato na maksa.
6: RMF Max. Lato na maksa.
7: Lato na maksa!
8: W większości kraju wtorek przynosi sporo słońca, choć na południu miejscami pojawią się lokalne burze i przelotny deszcz, szczególnie w Krakowie i Katowicach. Najchłodniej będzie w Zakopanem, gdzie termometry pokażą jedynie 17 kresek. W centrum i na zachodzie około 22 stopni, a najcieplej w Szczecinie, tam nawet 24 stopnie. Wiatr umiarkowany, więc nie dokucza pieszym, a ciśnienie wysokie, co zdecydowanie sprzyja meteopatom.
1: RMF Max.
6: RMF Max.
1: RMF Max.

0: tak tam v Americe v luxu si opływają. Hotel room service Pitbull w RMF Max przed 11.
1: Ale w Polsce czy w Monako również 40 tysięcy złotych. Dużo czy niedużo?
0: No, zależy jak patrzeć.
1: Tyle prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz miał dostać od szefa zondy krypto Przemysława Krala, między innymi właśnie w postaci zegarka, za rzekome takie wstawiennictwo, że wiesz, poszedł i powiedział temu to tak w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do takich informacji dotarli dziennikarze, ale oprócz tego, że tam się zagłębili, że ten zegarek, 40 tysięcy złotych, tam jakieś przeloty do Monako, hotele, właśnie, serwisy i tak dalej, koszt jednego na drugiego, no to jeszcze dotarli do dosyć wyjątkowych wiadomości, które panowie do siebie pisali.
0: No,
1: w tym między innymi takie zdanie, że jesteś niesamowity.
0: O! No, powiem ci, że jakby mi ktoś podarował zegarek za 40 tysięcy, to ja mu wszystko napisał, to prawda.
1: Nawet widzę pany?
0: A nie, tyle to nie.
1: A za ile wynosisz śmieci z chałupy?
0: Za 5 minut wyniosę, tak wiem, no.
1: Za parę minut z kolei najnowszy flesz i prognoza pogody w RMF Max. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
11: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
12: Siemano rano!
11: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
13: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
14: Śnieżno-biały uśmiech stad wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
15: Idziemy do Żabki po promocję?
16: Przecież byliśmy wczoraj.
15: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
16: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
17: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
1: I po reklamie.
18: Na podwórku.
19: Na imprezę.
20: Na koncert.
21: Tak brzmi lato na maksa.
11: RMF Max. Lato na maksa.
20: Lato na maksa!
22: W większości kraju wtorek przynosi sporo słońca, ale miejscami pojawią się chmury i przelotny deszcz. Zwłaszcza na południu, gdzie w Krakowie możliwe będą burze. Najchłodniej w stolicy Tatry niecałe 17 stopni i będzie deszczowo. W centrum i na zachodzie, jak w Warszawie czy Poznaniu, słonecznie i około 22 kresek. Najcieplej w Szczecinie, tam nawet 24 stopnie. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie mamy wysokie.
23: Ty patrz, ten słynny bocik już odleciał do ciepłych krajów z Polski. No to już!
24: Na kolanach wróci.
23: Oby. Przez najbliższe 3 minuty jeszcze zamykamy lato w piosence, okej?
24: Karina Nicińska, Dawid Miązek i Martin Garrix z Edem Sheeran.

0: zawsze przy Fate od Alana Walkera i Ava Max czuję się, jakby się ważyły losy wszechświata.
1: A tak patrzę w telefon i taka cisza. Alert RCB coś dawno nie pisze. Już się przyzwyczaiłem, że codziennie coś wysyła.
0: Stęskniłeś się?
1: Nie, jak nie mają co wysyłać, to powinni horoskop na przykład wysyłać.
0: Ale wiesz co, ja dzisiaj tak czuję podskórnie, widzę tam w gwiazdach też, że wszystkie osoby, które mają siódemkę w numerze telefonu, to jakoś tak coś czuję, że mają więcej szczęścia.
1: Przyznaj się, masz to w mailu.
0: Wszystkie osoby, które, uwaga, mają szybko w numerze telefonu, tam gdzieś w głowie szukamy, mam czy nie mam, jeżeli mam.
1: Siódemeczka w numerze telefonu, uwaga, jest lepiej punktowana. Słuchajcie, wszystkim teraz mnożymy szansę. Każdy z was ma teraz, wysyłając SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 albo wbijając na rmfmax.pl
0: 600 razy większą szansę na zgarnięcie nawet 15 tysięcy złotych, ale wszystkie osoby, które mają siódemkę, przypominam, siódemkę w numerze telefonu, mają tych szans 1200 razy.
1: No nareszcie się ta siódemeczka na coś przyda. Słuchajcie, macie siódemkę w numerze telefonów, to jest wasz moment. Wysyłajcie jak najszybciej hasło MAX SMS-em pod 7327.
0: I wchodźcie do gry o nawet 15 tysięcy złotych i to jeszcze dzisiaj.
2: Reklama.
3: Wiesz co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
4: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Bo w Media Expert taniej ma.
10: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit.
14: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
15: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
14: Do euro przyjdź.
15: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Jak leżenie nad rzeką.
18: Jak prawdziwy spontan.
17: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
19: RMF Max. Lato na maksa.
17: Lato na maksa!
8: One, two, one, two.

0: is a ghost town.
1: Mam wrażenie, że Adam Lambert śpiewa tutaj, że nie jego serce jest ghost town, tylko jego konto jest na pewno po wakacjach ghost town.
2: Przed pierwszym tam. Ale z rzeczy przyjemnych, słuchajcie, cały czas te przyjemne cosie na P do nas spływają, na przykład pyzy, podróże.
1: Pieniądze, kto by się spodziewał. Ale też Ania napisała, że ma fajne słowa. Słowa na P. Poranne pluskanie w piance. To aż 3P. O. 3P, proszę bardzo, przechodzisz dalej.
2: Słuchajcie, a z przyjemnych rzeczy, no to też można pojechać na festiwal. Nie byle jaki festiwal, bo już w ten weekend Fire Festival na Super Auto Stadionie Śląskim.
1: I to jeszcze pędem, gdzie wystąpią Alan Walker, BDS 2115, DJ Snake, Bledka, wow. Kizo, Zalia, Miu, no wow. Kogo tam nie będzie?
2: No słuchajcie, was nie może tam zabraknąć, was nie może tam nie być. Jeżeli chcecie zgarnąć bilety, to mamy bilety i to jeszcze parę paczek, spokojnie, podwójnych, przecież samych was tam nie wyślemy. Słuchajcie, poranka RMF Max.
1: Koniecznie wstawaj, nie udawaj, a dla niecierpliwych wbijajcie na social media RMF Max, bo tam też kilka bardzo cennych i ważnych.

0: informacji na pewno w poście znajdziecie.
1: No i na socialach też info, jak zgarnąć bilety na najbliższy koncert projektu Enklawa. Fuka i Liwka z Enklawą teraz z nami, chce więcej.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: jaki ukochany i wiecznie w podróży na antenie RMF Max. Alex Warren specjalnie dla was.
1: Różne bywają podróże, niektóre problematyczne. Pociąg kolei dolnośląskich ze Szklarskiej Poręby do Wrocławia miał planowo jechać 3 godziny, ale jechał ponad 1,5 godziny dłużej.
0: Bo?
1: Nietypowego powodu, bo toalety nie działały na pokładzie i maszynista zarządził przerwy na siku na wybranych stacjach.
0: Szkolna wycieczka in my memory teraz wróciła na pełnej.
1: No i ciekawe, czy było jak od pani nauczycielki. No szybciutko, szybciutko, po dwóch do jednej kabiny, bo nie ma czasu.
0: Prognoza pogody dla was już za chwilę.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: I po reklamie.

0: większości krajów wtorek przynosi sporo słońca, ale miejscami pojawią się chmury i przelotny deszcz, zwłaszcza na południu, gdzie w Krakowie możliwe będą burze. Najchłodniej w stolicy Tatry, niecałe 17 stopni i będzie deszczowo. W centrum i na zachodzie, jak w Warszawie czy Poznaniu, słonecznie i około 22 kresek. Najcieplej w Szczecinie, tam nawet 24 stopnie. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie mamy wysokie.
1: RMF Max. RMF Max. RMF Max.

0: I uwaga, 3 sekundy, ostatnie szmatką po szybie.
1: Mnie to się bardziej z piskiem opon kojarzy, albo z tym odgłosem butów na wpływie.
0: Jeżeli jedziecie nad morze, na wakacje, może wy już wracacie, albo się przemieszczacie między jedną a drugą
1: robotą,
0: koniecznie, no i dajcie RMF Max głośniej, bo za chwilę po 12:00 Irek Jakubek, Lato i Wszystko Gra.
1: Będzie grał, a my wracamy do was w dokładnie tym samym składzie. Karina Nicińska, Dawid Miązek już jutro po 9:00. I w dobrym towarzystwie też was zostawiamy.
0: Tak jest, to Zalia już teraz.
1: Na razie.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 12 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Lody, zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
0: I po reklamie.
12: Na rower.
13: Na koncert.
14: Na spacer.
15: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.
16: Lato na maksa!
17: Wtorek przynosi nam sporo słońca, choć miejscami pojawią się chmury i przelotny deszcz. Szczególnie na południu, gdzie popada i będzie najchłodniej. Około 17 kresek na termometrach. W Krakowie możliwe burze, a na północy, w Białymstoku czy Trójmieście przewaga słońca i 20 stopni. Najcieplej w Szczecinie, tam 24 kreski. Wiatr jest umiarkowany, nie powinien wam dokuczać. Ciśnienie jest wysokie, a biometry sprzyja meteopatom.
18: Podobno najchłodniejszy moment całego tygodnia jest tak właśnie dzisiaj. Także niech ten wtorek szybko minie i problem wakacyjnych temperatur szybko zginie. Czego i sobie i państwu życzę. Irek Jakubek, witam po południu.

0: A na co teraz macie największą ochotę? Pytam do jedzenia. Macie największą ochotę? Dajcie znać koniecznie SMS-owo 3001 i głosówkowo Messenger RMF Max przyjmuje każdy typ wiadomości, bo dzisiaj, słuchajcie, jest dzień polskiej żywności. No nie mówcie, że nie wiedzieliście. Polska żywność ma dzisiaj swój dzień. Pozdrowienia dla tych, co codziennie mają takie święto. Dzień polskiego jedzenia, super dzień. Jak co dzień, fajnie jest być w waszym klubie. A kto ma apetyt na 15 tysięcy złotych, niech zagląda na nasze www.rmfmax.pl.
1: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych! 15 tysięcy złotych!
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Moomin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
11: No to życzę szczęścia.
12: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
13: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Idziemy do Żabki po promocję?
18: Przecież byliśmy wczoraj.
17: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
18: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
19: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
20: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: I po reklamie.
24: Jak rozgrzana łąka.
25: Jak ognisko na działce.
24: Jak wypad na wodę.
26: Tak brzmi lato. Na maksa.
27: Lato na maksa.
24: Lato!

Ale się odpaliliście, mówię wam, fajnie się dzieje. Nasz Messenger RMF Max rozgrzany do czerwoności, SMS-y też przychodzą, bo dzisiaj w Dzień Polskiej Żywności gramy trochę głośniej piosenki po polsku. Dzięki Gibbs, dzięki Igo, dzięki Formany, ale przede wszystkim pytamy was o to, co najbardziej wam z polskich rzeczy do jedzenia smakuje, gdziekolwiek jesteście, tęsknicie za, no, polską szyneczką i kiełbaską, tu widzę w SMS-ach. W towarzystwie dobrego chleba z najbardziej chrupiącą na świecie skórką.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Mam wakacje i ogólnie no, lubię wędkować, więc chodzę sobie łowić.
2: Let's go!
3: Więc rozumiecie? Kanał nadawczy od poniedziałku do piątku po 15. RMF Max.
2: Take me with you.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowid. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
15: No.
14: A tamta to jest mega.
15: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
17: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
18: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
19: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
7: I po reklamie.

0: Wtorek przynosi nam sporo słońca, choć miejscami pojawią się chmury i przelotny deszcz. Szczególnie na południu, gdzie popada i będzie najchłodniej. Około 17 kresek na termometrach. W Krakowie możliwe burze, a na północy, w Białymstoku czy Trójmieście przewaga słońca i 20 stopni. Najcieplej w Szczecinie, tam 24 kreski. Wiatr jest umiarkowany, nie powinien wam dokuczać. Ciśnienie jest wysokie, a biometr sprzyja meteopatom.
1: RMF Max. RMF Max. RMF Max.

I wszystko pięknie w Maxie gra, jest Miley Cyrus. Tak, niech gra, bo internet robi kra, kra, kra, kra, kra. Świat nauki postanowił nam przypomnieć, że nie ma co zadzierać z wronami. Wrona najbardziej pamiętliwym ptakiem ze wszystkich żyjących w naszym kraju. Przypomnę nazwę tej najbardziej pamiętliwej. Wrona. I chyba mam już przechlapane w domu. Wrona. Mnie zabija.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
6: fresh. Znowu niespodzianka?
7: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: I po reklamie.
7: Na randkę.

0: W większości kraju dzisiaj mamy przewagę słońca. Jedynie na południu pojawią się chmury i przelotny deszcz. Najchłodniej w Zakopanem, niecałe 17 kresek na plusie i tam popada najmocniej. W Krakowie możliwe burze i 19 stopni. W centrum i na zachodzie, jak w Warszawie czy Poznaniu, słonecznie i nawet 22 kreski. Najcieplej w Szczecinie, aż 24 stopnie. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie jest wysokie.
1: Halo, halo, tu nie Londyn, ale i Blondyna i Blondyn będą mieli w pracy bardzo fajny wakacyjny akcent. Od tego jesteśmy, by przypominać urlopowe momenty. I kiedy ktoś wam chce coś zaśpiewać, to my się wtedy nie odzywamy. Takie jest lato na maksa. Irek Jakubek, DJ Goja.

0: końca. Nawet jak nie ma słońca, to może być lato bez końca. Jak w tej piosence Oscar Sims. Świetnie, że do nas wpadł. Zwłaszcza, że mam dla was coś specjalnego. Pod warunkiem, że to o was mówią, że jesteście sprytni, że jesteście zaradni, że potraficie wykorzystać jedyną taką szansę. W tym programie większej okazji już nie będzie. Dołączcie do gry o 15 tysięcy złotych. Właśnie teraz. Proszę wysłać SMS o treści MAX na 7327, bo teraz każde takie zgłoszenie mnoży razy 480. Jedno zgłoszenie, 480 szans na udział w finale. A gra o 15 tysięcy złotych jest bardzo prosta. Wyślij MAX 7327. 15 tysięcy złotych do wzięcia. Kto zgłasza się teraz, ma większe szanse na udział w finale. Wyślij MAX na 7327.
1: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasne Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
15: No to życzę szczęścia.
16: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
17: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

Polskiej żywności, 25 sierpnia. Dzielicie się swoimi smakami. Kebab, no wiadomo, prawie narodowe danie już na tą chwilę, z czosnkowym sosem i z ogórkiem kiszonym, jest jak najbardziej made in Poland. Żelki lukrecjowe, to wspomnienie skandynawskich, szwedzkich podróży, też je lubię. Czarne. Czarnożelkożercy mają zawsze najfajniej, bo nikt tych żelków nie je, tylko oni. No i uwaga, pączek z krajowym drzewem jabłkowym.

0: Dotrzymałem mojego wakacyjnego postanowienia, dowiozłem, a obiecałem, że Happiness is so sad od Swedish House Mafia, Licky Lee, będą tym numerem, którym zakończę wakacyjną imprezę. I wam tego życzę. I zapraszam na prognozę pogody, najbardziej aktualna w RMF Max. Za chwilę.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Śnieżno-biały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 25 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
2: Sanostol.
1: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
2: Sanostol?
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: I po reklamie.
5: Na imprezę.
6: Na siebie.
7: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
8: RMF Max. Lato na maksa.
9: Lato na maksa!
10: W większości kraju dzisiaj mamy przewagę słońca. Jedynie na południu pojawią się chmury i przelotny deszcz. Najchłodniej w Zakopanem, niecałe 17 kresek na plusie i tam popada najmocniej. W Krakowie możliwe burze i 19 stopni. W centrum i na zachodzie, jak w Warszawie czy Poznaniu, słonecznie i nawet 22 kreski. Najcieplej w Szczecinie, aż 24 stopnie. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie jest wysokie.
11: RMF Max.
8: RMF Max.
11: RMF Max.

Jeszcze nigdy tak jak dzisiaj nie martwiłem się o studentów. Tak, drodzy studenci, pozdrawiamy z anteny RMF Max, zwłaszcza tych, którzy podeszli do życia bez spiny i nastawiają się na drugie terminy. Wrzesień 2026 ma być rekordowo pogodny. Może to i dobra wiadomość, bo podobno każdy spędzający na słońcu więcej czasu egzaminator jest bardziej wyrozumiały.

0: mama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
8: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.

0: teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugi otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: I po reklamie.
7: Na lody? Na plażę? Z ekipą.
8: Leżąco.
7: Na chillowanko.
8: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
9: RMF Max. Lato na maksa.
8: Lato na maksa.
10: W większości kraju wtorek przynosi sporo słońca, choć na południu miejscami pojawią się przelotne opady. W Krakowie możliwe burze, najchłodniej w Zakopanem, około 16 stopni. W centrum i na północy termometry pokażą od 20 do 22 kresek, a najcieplej w Szczecinie nawet 24 stopnie. Wiatr umiarkowany, miejscami odrobinę silniejsze porywy. Ciśnienie mamy wysokie, więc aura sprzyja tym wrażliwym na pogodę.
11: Czy ktoś wysłał zamówienie na piosenki, hity, które powodują, że energii w pracy wam na pewno nie zabraknie? A na urlopie? Tym bardziej. Właśnie zaczęliśmy te zamówienia realizować. Tu RMF Max, tu Irek Jakubek. Witajcie.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit.

Jak za tydzień o tej porze spotkacie się w szkole z panem woźnym, to koniecznie powiedzcie mu, że myśleliście o nim za każdym razem, gdy ta piosenka o dzwonieniu dzwonkiem Ring My Bell i Age pojawiała się w Maxie. Pozdro dla wszystkich woźnych i tych, którzy będą dbali o to, żeby w szkole nam niczego nie zabrakło, zwłaszcza dzwonków o właściwej porze. Klasowy skarbnik zaprasza na nasze www.rmfmax.pl do wygrania 15 000 złotych.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: No zbliża się powrót roku szkolnego, więc nic dziwnego, że Emil też o roku szkolnym i o lekcjach myślał. Siemano, Emil.
2: Cześć, Emil. Witam.
1: Poczekaj, Emil, bo ciebie w ogóle nie słychać.
3: Tak,
1: czy ty jedziesz
3: przez
1: jakieś...
3: Tak się troszkę przerywało, no.
1: Czy jedziesz przez jakąś głęboką łazienkę?
2: Nie. Chwilowo straciłem dźwięk.
3: Okej, okay, dobra, ale spróbujemy jeszcze cię wypytać o te twoje wakacyjne myśli, bo bardzo nas rozbawiła twoja wiadomość. Opowiesz wszystkim teraz ładnie, jak w szkole?
2: No jak najbardziej. Przypomniało mi się po prostu, jak na fizyce w szkole średniej nauczyciel mówił o napięciu, żebyśmy wszyscy zapamiętali, o co chodzi w napięciu, i opowiedział nam taką bajkę. Napięciu napadło 10.
1: Dobra, Emil, to teraz pytanie za 100 punktów. O co chodzi w napięciu?
2: W napięciu chodzi o to, żeby było 5.
1: No okay. Nie, no to super zapamiętałeś. Nie, nauczyciel naprawdę może być z siebie zadowolony i dumny. Nieważne, Emil. Najważniejsze, że na 4 masz wejścia do Energylandii.
3: Tak jest. I tam myślę, że lekcje fizyki będzie można doświadczyć na własnej skórze po prostu, no.
2: Super, bardzo się cieszę. Wspaniały dzisiaj jest dzień. Końcówka wakacji, tego mi było trzeba.
3: Pięknie.
1: Klasunie, jak spotkasz natomiast tego nauczyciela, to po prostu mu powiedz, że dobrze wygląda i nie wdawaj się w szczegóły, dobra?
2: Jak najbardziej. Myślę, że niedługo będę się z nim widział, bo mieszka niedaleko mnie. RMF Max.
0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Taki leciutki klimat w tym numerze chcielibyśmy podbić równie lekkim klimatem upływającego czasu.
1: Bardzo leciutki.
0: Leciutki to jest Alan Walker i Ava Max przed chwilą w RMF Max, a ten stoper tyka.
1: Stoper tyka nie tylko do końca pracy, ale też to są ostatnie minuty. Ostatnie 10 minut, żeby dzisiaj się zgłosić do zabawy Casa de Palma. I co wam z palmy spadnie, to się przekonamy niebawem, bo będziemy dzwonić. 26 palm do wyboru, tam oczywiście 15 tysięcy złotych, ale też głośniki JBL, Instaxy i różne inne fajne nagrody. No tylko trzeba się zgłosić teraz.
0: No i dostaliśmy info, że jeżeli zgłosicie się w ciągu najbliższych 10 minut, no to razy 500 mnożymy.
1: Tak jest. To runda bonusowa.
0: Jak 500, to jest co innego niż 500.
1: Nie, no 500 pomnożymy.
0: My mnożymy 500.
1: Nie wiem jak inni, ale my mnożymy 500 i to jest ostatnia szansa, żeby dzisiaj jeszcze się zgłosić i powalczyć o 15 tysięcy złotych.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaj.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
9: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold, kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
14: I po reklamie.

Wszystko, co od pogody prognozują nam na dzisiaj, sporo słońca. Tylko na południu pojawią się chmury i przelotny deszcz. Szczególnie w Katowicach i Krakowie, gdzie też mogą przejść burze. Najchłodniej w stolicy Tatry, tam termometry pokażą tylko 16 stopni. W centrum i na zachodzie, jak w Warszawie czy Wrocławiu, temperatura dojedzie do 22 kresek, a najcieplej w Szczecinie nawet 24 stopnie. Wiatr umiarkowany, ciśnienie mamy wysokie.

0: Bledka pięknie brzmi o tej porze w RMF Max, a Michał mi obiecał, że zabierze nas na dożynki w Chorzelach.
1: Tak było.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
1: Dożynki w Chorzelach, które zostały brutalnie przerwane po tym, jak Stenbein odjechał.
0: Co? Co odjechało?
1: Stenbein, pewnie zastanawiasz się, co to jest. Ja z przyjemnością tłumaczę i objaśniam.
0: Nie mogę się doczekać, no.
1: Święto mleka i chleba w Chorzelach. Tam dyskoteka. DJ prowadzi ją z kombajnu zaparkowanego obok sceny. I to jest właśnie Stenbein.
0: Rozumiem, że były to naczynia połączone w jakiś sposób.
1: Dokładnie tak. I ten Stenbein był, kombajn był sztywno połączony ze stelażem sceny. Więc jak właściciel kombajnu uznał, że na niego pora, no to jakby po prostu odjechał z całą sceną za sobą, a potem jeszcze jak gdyby nigdy nic zajechał na stację benzynową.
0: Coś pięknego, no. Mówią, że osiągnąłeś sukces, jeśli nie odróżniasz pracy od zabawy, nie? No to panu chyba się w życiu udało jednak.
1: Tak, gratulujemy panu z całego serca. RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Londa. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Już wiemy, dlaczego zasypiamy przy telewizorze. Nauka nas oświeciła, naukowcy się nad tym pochylili i wyszło im, że telewizor działa na dorosłego człowieka jak miś szumić na niemowlaka. Nam generalnie wyłącza cały mózg i jesteśmy w stanie po prostu głęboko zasnąć.
3: Fajnie. No, najważniejsze w tym wszystkim jest to, że jak zaśniesz przed telewizorem, to ci nie spadnie na twarz, tak jak telefon.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: A tamta
1: to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Fejdek. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
9: Zdrowit. Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
12: Do euro przyjdź.
11: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: To popołudnie z RMF Max. Kinga Nega. Zapraszam na najświeższe informacje. Jest 16:00. Czas na flash. Ponad 500 uwag do projektu reformy ochrony zdrowia wpłynęło do ministerstwa. Nowe przepisy mają ograniczyć czas pracy i wysokość zarobków lekarzy. Zastrzeżenia zgłosiło ponad 90 instytucji, w tym samorządy i dyrektorzy placówek. Resort analizuje uwagi i chce, by projekt trafił pod obrady rządu już w pierwszej połowie września. Znamy maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać jutro. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,58 zł, benzyny 98 7,40, a oleju napędowego 7,54 zł. To oznacza, że cena maksymalna benzyny 95 będzie wyższa o grosz, cena benzyny 98 nie zmieni się, a olej napędowy będzie tańszy o 7 groszy. Ministerstwo Cyfryzacji jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić projekt nowych przepisów, które mają lepiej chronić nasze dane osobowe. To reakcja na sierpniowy wyciek informacji, który mógł dotyczyć nawet 19 milionów osób. Wśród przejętych danych miały znaleźć się między innymi numery PESEL oraz informacje o receptach i wizytach lekarskich. Nowe regulacje mają zwiększyć odpowiedzialność firm przetwarzających duże ilości danych. Niepokojące słowa z Moskwy pod adresem Wielkiej Brytanii. Doradca Władimira Putina ostrzegł, że zakłady produkujące drony dla Ukrainy mogą być celem ataków. O jakie ataki może chodzić?
5: Fiodorow nie mówi wprost, kto będzie ich wykonawcą, ale biorąc pod uwagę, kogo reprezentuje i nieugięte wsparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy, nie pozostawia to większych wątpliwości. To mogą być ataki hakerów, działania polityczne i semimilitarne, powiedział na antenie BBC. Zapytany o sprecyzowanie tego ostatniego terminu, nie wykluczył akcji sabotażowych na fabryki dronów i ich logistyczną infrastrukturę.
4: Z Londynu mówił Bogdan Frymorgan.
3: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
4: Wieczorem najwięcej chmur na północnym wschodzie i na południu kraju. Tu miejscami popada deszcz, a na północnym wschodzie może zagrzmieć. W nocy w większości Polski pogodnie, tylko na południu więcej chmur i słabe opady. Lokalnie pojawią się gęste mgły. Nad ranem temperatura będzie się wahać przeważnie od 9 do 12 stopni. A jutro już na niebie więcej słońca, chociaż na wschodzie i południu okresami więcej chmur i słaby deszcz. Na termometrach do 24 stopni. Najcieplej na zachodzie kraju.
3: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
6: Hity na maksa. A dzień dobry ponownie w kanale nadawczym. Może końcowa roboty, a być może właśnie do auta wsiedliście i już do domu. Ja przeczytałem nagłówek. To lato przejdzie do historii, podobno.
7: Pod kątem temperatury, tak?
6: Tak.
7: Ale może też są inne powody. Głosówki zbieramy na Messengerze RMF Max. Dajcie znać, dlaczego waszym zdaniem albo w waszym życiu to lato przejdzie do historii. Siwek i Borycka, cześć.
6: Siemano. Uj.

0: Asta de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No dobra, przyszedł czas, żeby zatrząść palmami znowu, Michał.
2: Palmy się trzęsą, ja też się trochę trzęsę.
1: Ja też.
2: No bo to jednak fajne nagrody wchodzą w grę i to nie wiadomo nigdy do kogo trafi, czy do kogoś fajnego, czy do fajniejszego.
1: Ale dzwonisz już, dzwonisz.
2: Raz.
1: Sześć sygnałów czekamy.
2: Do sześciu liczymy, jak zawsze. Jak po sześciu... O, proszę,
1: dzień
2: nie
1: dobry.
2: Trzeba było do sześciu sygnałów czekać. My tutaj z RMF Max dzwonimy w zabawie Casa de Palma. Dzień dobry, do kogo się dodzwoniliśmy?
3: Dzień dobry, do Łukasza z Wrocławia.
1: Cześć Łukasz, bardzo miło nam ciebie słyszeć. Ty już po pracy, przed pracą co robisz?
3: Jestem po pracy.
1: O, no pięknie, czyli odpoczynek pod palmą, być może on się wydarza, nawet na pewno się wydarzy, bo w naszej zabawie palm aż 26, ale ty wybierasz tylko jedną. Czy masz już jakiś numer w głowie?
3: Tak.
1: Jaki to będzie numer, Łukasz?
3: 7.
1: Ale 7.
2: Chwileczkę, Łukasz, bo ty w ogóle brzmisz tak, jakbyś był takim już koneserem naszej zabawy Casa de Palma, jakbyś doskonale wiedział, o co tutaj chodzi. Czy to się zgadza?
3: Nie. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, że dostanę telefon.
2: Ale to w ogóle, Łukasz, na pewniaka wszedłeś. W ogóle
1: tak.
2: Jakby 7.
1: 7 już gotowe. Gotowe. Dobra, w głowie jest.
2: Ja ci tylko opowiem tak z grubsza, bo tych palm jest łącznie 26. Na każdej z nich kokos w naszej zabawie Casa de Palma. W każdym kokosie nagroda. No i w zależności od tego, którego kokosa wybierzesz, no to różne nagrody możesz po prostu trafić. Czy byłeś tego świadomy w ogóle, wybierając tą 7?
3: Tak.
2: A, byłeś, tak. Okej.
1: No dobrze.
2: Czyli
1: no to...
2: zostajesz przy swoim wyborze.
3: Dokładnie.
1: Jak dla mnie, Łukasz, brzmi jakby wiedział, co robi, więc trząś tą palmą.
2: Trząś pan. No i co?
1: Co w tej 7? No Łukasz, jak myślisz, co w tej 7 może być?
3: Nie wiem, też czekam z niecierpliwością, żeby się dowiedzieć.
1: Dobra, to nie będę cię długo trzymać w niepewności.

0: popcornu!
1: Super!
2: Maszynka do popcornu, czyli coś takiego, o czego posiadaniu ja nigdy wcześniej w swoim życiu nie myślałem, ale odkąd jest to w zabawie Casady Palmy, ja to nie mogę przestać myśleć o tym, żeby nabyć maszynkę do popcornu.
0: Chcesz to mieć?
2: Chciałbym, zazdroszczę ci strasznie, Łukasz.
1: No pewnie, super, seanse będą w domu z popcornem.
0: Wspaniale. Jesień idzie, także będziesz gotowy na to, Łukasz.
2: Kochani, a jak wy byście chcieli którąś z naszych nagród w Casa de Palma zgarnąć, cały czas można słać SMS-y o treści Max. Gdzie, Borynko?
0: Na 7327. Jutro kolejny finał na rmfmax.pl. Też znajdziecie wszystkie szczegóły.
3: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: dobrze wspominam te wakacje, ponieważ cały lipiec byłem na El Cuatro.
1: O, jaki chory!
2: Ojejku, no ale teraz już sierpień. I sierpień się powoli kończy. Jak on będzie wyglądał w pogodzie, to za chwilę sprawdzimy w RMF Max, więc bądźcie bliska.
1: Za 20 minut, nie, już za 19 minut będzie godzina 17. Wszystkie szczegóły pogodowe dotyczące waszej okolicy już za momencik u nas w RMF Max, a zaraz kolejne bangery, m.in. Hugel i Moving to the Sun.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Tomek, pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
11: I po reklamie.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką. Tak brzmi lato. Na maksa.
3: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: Wieczorem najwięcej chmur na północnym wschodzie i na południu kraju. Tu miejscami popada deszcz, a na północnym wschodzie może zagrzmieć. W nocy w większości Polski pogodnie, tylko na południu więcej chmur i słabe opady. Lokalnie pojawią się gęste mgły. Nad ranem temperatura będzie się wahać przeważnie od 9 do 12 stopni. A jutro już na niebie więcej słońca, chociaż na wschodzie i południu okresami więcej chmur i słaby deszcz. Na termometrach do 24 stopni. Najcieplej na zachodzie kraju.

0: Danny, ale on się trzyma. If Only You za nami w RMF Max. Jest 16.50 i to jest dobry moment, żeby wam powiedzieć, że zaraz będzie kolejne ciekawe zaćmienie.
1: O proszę, ale to słońce znowu?
0: Nie, tym razem księżyc. Aha. Księżyc w nocy z 27 na 28 sierpnia, czyli to już za dwa dni, będzie miał zaćmienie i przez to jego pełnia będzie wyglądała tak, jakby był czerwony. To będzie księżyc w pełni, w dodatku czerwony.
1: Czerwony księżyc w pełni to trochę jak moja buzia po wakacjach bez kremu z filtrem.

0: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka, uwolni swój czas.
9: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
10: Do euro przyjdź.
9: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: dwoje.
1: Całą paczką.
0: Na spontanie.
2: Tak brzmi to na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa! Słuchacie RMF Max. Kinga Nega. Zapraszam na najświeższy flash. Mamy godzinę 17. Zaczynamy. Polska gospodarka przyspiesza, ocenia minister finansów Andrzej Domański po publikacji najnowszych danych GUS. W drugim kwartale bezrobocie spadło do 3,2%, a liczba pracujących wzrosła do ponad 17 milionów. Rosną też zamówienia w przemyśle i inwestycje przedsiębiorstw, które w pierwszym półroczu zwiększyły się o blisko 14%. Polacy coraz aktywniej dbają o swoje oszczędności. Z badania platformy Raising wynika, że prawie 40% ankietowanych oszczędza dzisiaj regularniej niż jeszcze 3 lata temu, a co trzeci przenosi pieniądze do banku oferującego lepsze oprocentowanie. Młodsi częściej odkładają środki, natomiast starsi chętniej zmieniają bank w poszukiwaniu korzystniejszych warunków. Teraz Kraków. Tu za godzinę mieszkańcy w symbolicznej godzinie ciszy uczczą pamięć osób, które zginęły podczas sobotniego wypadku. W czasie spotkania chcą też zwrócić uwagę na problem bezpieczeństwa na drogach.
4: Zachęcam do tego, żeby za sobą wziąć kredę albo inne środki, które nietrwale będziemy mogli umieścić na jezdni, dlatego że będziemy chcieli pokazać też w przestrzeni publicznej, jak może zmienić się ta organizacja ruchu, jak prostymi działaniami tymczasowymi można wpłynąć w ogromny sposób na poprawę bezpieczeństwa.
0: Mówił pan Krzysztof, jeden z inicjatorów wydarzenia. I jeszcze Warszawa. Tamtejsza policja wzięła pod lupę użytkowników hulajnóg elektrycznych. Efekt: dziesiątki nietrzeźwych kierujących i mandaty na ponad 80 tysięcy złotych. Kto znalazł się pod lupą mundurowych?
5: A w szczególności osoby młode, bo to one najbardziej upodobały sobie hulajnogi. Niestety również w trakcie powrotów z nocnych imprez, także tych zakrapianych.
6: Wśród zatrzymanych znaleźli się zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy z całego świata, między innymi z Ukrainy, Białorusi, Wielkiej Brytanii.
5: Relacjonuje Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.
0: A tematem zajął się Igor Skrzypek.

0: Wieczór przyniesie poprawę pogody na większym obszarze kraju. Więcej chmur pozostanie tylko na północnym wschodzie i na południu, gdzie miejscami może jeszcze wystąpić deszcz. Noc przeważnie pogodna, choć lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność. Temperatura przeważnie od 9 do 12 stopni. A jutro na szczęście dużo więcej słońca, tylko na wschodzie i południu okresami więcej chmur i możliwe słabe opady deszczu. Będzie też cieplej od 19 do 24 stopni.
1: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
2: A słuchajcie, w kanale nadawczym po 17:00 szybki rzut oka na to, co dzieje się w piłce. Dziś ostatnie mecze eliminacji do Ligi Mistrzów, co oznacza, że polscy kibice mają wolny wieczór.
3: Można z nim zrobić, co tylko się chce, więc tego wam życzymy. Siwek i Borycka po tej stronie. Jeszcze przez godzinę jesteśmy
2: tak
3: z wami.
2: Tak jest. 17:04, a w głośniku Temper City i Self Aware. Proszę dać głośniej, bo to banger tych wakacji.
3: Tak jest.

0: Audycja Zero Love w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: To powiedziałaś to tak szybko, żebyś się zmieściła moim zdaniem w 5 sekund, które regulaminowo teraz narzucamy na słuchaczy RMF Max.
0: Tak jest, opowiedzcie nam, o co wam dzisiaj chodzi, co u was dzisiaj słychać.
2: O co ci chodzi
0: dzisiaj, słuchaczu RMF Max. W 5 sekund nam dajcie znać, co u was dzisiaj słychać, bo rozdajemy bilety na Erste Letnie Brzmienia znowu. A to już w ten weekend we Wrocławiu. I tam między innymi ekipa Babiego Lata, ale będzie też Vito Bambino i Mrozu i Kaśka Suchacka i mnóstwo innych gwiazd.
2: Co u ciebie słychać? Takie miało być pytanie konkursowe.
0: Tak, to mi się pomieszało w głowie.
2: Ale no, ja bym to rozszerzył na o co ci chodzi. Jeżeli odpowiecie w 5 sekund na pytanie o co ci chodzi,
0: to też bierzesz udział w zabawie.
2: Tak jest. I później oczywiście zapraszamy do zabawy w 5 sekund, gdzie trzeba będzie, że tak powiem, obronić tych biletów, które lada moment do zgarnięcia na Letnie Brzmienia we Wrocławiu. Gdzie się zgłaszamy? Messenger, RMF Max, jak zawsze. A my wam gramy taką perełkę tego lata. Kaigo, take me back.

0: Dawid Podsiadło i Na Błysk w RMF Max. Tak, gdyby komuś się zachciało we wtorkowy wieczór posprzątać, no to Dawid proponuje, ale ja nie nalegam.
1: A my też proponujemy oczywiście to, co ważnego się dzieje na świecie, bo słuchajcie, no o tym musicie usłyszeć. Uwaga, piłka za ponad 3 miliony dolarów.
0: Dużo.
1: Ta sama, którą Maradona strzelił ręką gola w finale mundialu. No po prostu relikwia argentyńskiego futbolu. Inaczej tego nazwać nie można. Wylicytowana za ponad 3 miliony 35 setnych, czyli 350 tysięcy, dobrze liczę.
0: No ponad 3 miliony, no tam się będziesz w szczegóły, tam w drobne się będziesz zagłębiał.
1: No w każdym razie dużo jak za piłkę, no.
0: No dużo, no. Ale Argentyńczycy to jednak takiego fioła na punkcie piłki mają. Ja mam hipotezę, że za kilka lat żółte kartki, które dostali na tym mundialu, też będzie można wylicytować. Tylko taniej, bo ich dużo było.

0: wypadł nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.

0: Pięknie tutaj nam wleciało Angels od Morandi. Aniu, witam cię w RMF Max. Jak się masz, jak tam wtorek?
1: No fajnie, u nas słoneczko.
0: We Włocławku, jakby ktoś nie wiedział gdzie. Fajnie o tej porze. Aniu, pytam dzisiaj o skojarzenia z festiwalem. Generalnie ludzie mają bardzo pozytywne. Oczywiście niektórzy piszą, że długie kolejki do toalety, że czasami woda za droga. A jak u ciebie, jak festiwal, to jakie wspomnienia?
1: Tak, no właśnie przede wszystkim mnie się kojarzy ze skakaniem, bo lubię sobie poskakać i poszaleć trochę do muzy mocnej.
0: Ekstra.
1: No i później jest oczywiście, niezależnie od pogody, czy pada deszcz w ogóle, to jestem spocona totalnie, a później to dzwonienie w uszach, takie charakterystyczne.
0: Tak, ja też to lubię, naprawdę, przez kilka dni czasami to się utrzymuje. Ania, no to teraz szybkie pytanie, słuchaj. BDOS, Alan Walker czy DJ Snake, który z nich jest obecnie na liście Cobbands? To są headlinerzy Fire Festivalu.
1: No oczywiście, że Alan Walker.
0: Jest, tak, dokładnie, i będzie w sobotę. I masz swój karnet na cały weekend dla ciebie i osoby towarzyszącej. Super, szykuj już buty. Ania, kogo pozdrawiasz?
1: Naprawdę, jejku, kochany, pozdrawiam wasze radio przede wszystkim serdecznie. No i mojego męża, który mam nadzieję, że ze mną pojedzie.
0: Na pewno pojedzie. Teraz Margaret, ono też chce być na liście Hobbens. Nowość, Prima Ballerina.

0: Ja też tak spróbuję.
1: On jest lepszy. Jason Derulo, DJ Goya, Michiko. Hit tego lata w RMF Max. Zdradzę wam, wszystkie dziewczyny naprawdę uwielbiają ten kawałek. Czy jest jakaś, która nie lubi? Ręka do góry. No nie widzę, nie widzę, nie widzę. I dziękuję za wasze wszystkie wypowiedzi. Numer SMS-y 3001 albo Messenger na fejsie RMF Max. Z czym kojarzy ci się festiwal? Gabriela pisze, że wiadomo z odwiecznym pytaniem, czy ktoś ma pożyczyć powerbanka. Nikodem napisał z All Inclusive dla duszy. Coś w tym jest, Nikodem, rzeczywiście. A Kuba przypomina, że często też z debetem na karcie, niestety, ale spoko, na takie problemy jest RMF Max. Możecie pisać jeszcze, z czym kojarzy wam się festiwal, bo jeszcze dzisiaj będą do wzięcia bilety na festiwal, na Fire Festival, na cały weekend do Chorzowa na Stadion Śląski. Będę miał dla was takie karnety, a za chwilę sprawdzimy, co w pogodzie, niekoniecznie na festiwalu. Max.
2: Reklama. Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i UA.

0: produktów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: Czas na prognozę pogody w RMF Max. Szykuje nam się jeszcze całkiem przyjemna i ciepła końcówka tego tygodnia, chociaż niestety w weekend, ostatni weekend wakacji, będzie już delikatne załamanie. Ale przede wszystkim jutro do godziny 9 mogą utrzymywać się zamglenia i mgły. Później przeważnie pogodnie i słonecznie oraz raczej bez opadów, ewentualnie na Suwalszczyźnie nie można wykluczyć słabego przelotnego deszczu. Na termometrach od 20 stopni Celsjusza na północnym wschodzie przez 22-23 w przeważającej części kraju.

0: Szarab, szarab, Black Eyed Peas.
1: Mega hit, uwielbiam wracać się do ich muzyki. Można to przetłumaczyć jako bądź cicho, albo weźcie, weźcie. Weźcie i nie zapominaj, że przecież, uwaga, uwaga, to jest bardzo ważne przesłanie do was, żebyście nie przeoczyli, że jesteśmy w środku sezonu na śliwki. No ja dzisiaj spróbowałem naprawdę takie przepyszne polskie węgierki, bo przecież śliwki, przypomina RMF Max, wchodzą właśnie w swój najlepszy okres. I to jest w ogóle nasz polski taki super owoc, bo te śliweczki pasują do ciasta, wiadomo, do sosów też podobno, chociaż nigdy nie próbowałem takiego sosu, ale czy dodań mięsnych, no na przykład takie mięsko ze śliwką, wiadomo, zawsze the best. W ogóle śliwka to jest taki owoc, który rano może też trafić do owsianki, a wieczorem na przykład, też mam pomysł, słuchajcie, do knedli. Nigdy nie robiłem, ale wiem, że są takie knedle ze śliwkami, a w ogóle te takie surowe to są najlepsze. No i teraz mamy środek sezonu. To co? Jutro wszyscy lecimy po śliwki. Ja też tutaj w RMF Max dzisiaj jeszcze mam kilka śliwek. Idę na śliweczkę i posłuchamy teraz Oskara Cymsa. Jego nowość, on pewnie też uwielbia i zajada się śliwkami. Śpiewa teraz bez końca.

0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
3: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
4: Sanostol.
3: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
4: Sanostol?
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multi Sanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Media Expert, taniej masz.
8: I po reklamie.

0: Jaka pogoda szykuje nam się w tę środę, ostatnią środę wakacji? Na termometrach zobaczymy od 20 stopni Celsjusza na północnym wschodzie przez 22-23 stopnie w centrum, no, do 24 na zachodzie, nawet mogą pokazać nam słupki rtęci. Potem nadciągnie słaby i umiarkowany wiatr z kierunków wschodnich, ale co warto podkreślić, cała środa raczej bez opadów, ewentualnie na Suwalszczyźnie nie można wykluczyć bardzo słabego i przelotnego deszczu.
1: Witajcie o 19.00, Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Dzień polskiej żywności jeszcze mamy, a kto dba o naszą polską żywność? Oczywiście traktorzyści, kombajniści, bo żniwa jeszcze trwają. No to pozdrawiam wszystkich, może chcielibyście na festiwal po tych żniwach. Można to załatwić, bo będę miał dla was bilety na Fire Festival jeszcze w tej godzinie. A po żniwach dożynki. No ten numer też się nadaje na dożynki. Topic, Becky G.

Dlaczego Alabama ten? Bo to numer o dziewczynie z Alabamy, która jest 10 na 10. Moonlight i Fordo, ten numer to też jest 10 na 10. Najwięcej takiej nuty dzisiaj po 21 w jeszcze wakacyjnym Max Party. A ja w złotej godzinie po 19, jesteśmy w tej złotej godzinie, pytam was także, z czym kojarzy wam się festiwal? Można SMS-em na 3001, koszt jak zwykła wiadomość, albo na Messengerze RMF Max, wskakujcie na Face'a również. Marek napisał o godzinie 3 po festiwalu chrupki czy parówki. Gdy głodek puka, osiągają rangę krewetek na masełku z czosnkiem. Marek, dokładnie tak jest. A jeszcze trzeba za to płacić, trzeba czekać. Dominika pisze, że dla niej festiwal to święto wolności i zabawa bez obawy, że ktoś ocenia. To prawda, na festiwalu można być sobą. RMF Max zaprasza was na najciekawsze festiwale tego lata. No i jeszcze w tej godzinie będę miał dla was bilety na Fire Festival na Stadionie Śląskim. Teraz The Weeknd. Tam jest The oczywiście. The Weeknd.

artysta Gipsy i Goi for Money. Świetny kawałek, ale zanim się skończy, to RMF Max zaprosi Was na kolejny festiwal. W najbliższy weekend Fire na Stadionie Śląskim będzie nasza ekipa i Ty też możesz tam być. Z czym kojarzy Ci się w ogóle festiwal? Możecie pisać SMS-owo na 3001 albo na Facebooku RMF Max. Kuba napisał fajnie, że festiwal to kojarzy mu się z Tinderem na żywo. Serio, bo w żadnym momencie swojego życia nie poznałem tylu nowych znajomych, co w festiwalowej kolejce po napoje. Wiadomo, no i dziewczyny, tak, fajnie się prezentują, najlepiej zawsze na festiwalu. Czy festiwal to jest odpowiedni czas i miejsce, żeby znaleźć sobie żonę? Kuba, powiem Ci, że znam takie przypadki. A z czym Tobie kojarzy się festiwal? Daj znać SMS-em na 3001 albo na Messengerze RMF Max. Kolejne wejściówki podwójne na cały weekend do wzięcia jeszcze w tej godzinie, a za kilka chwil ugraby nowość, także taka festiwalowa od Armina Van Burena, jego Everlasting.

0: MC Ante z Techubiera, Konosido, Karol G. Pewnie Asia też lubi. Witam cię w RMF Max, Asiu.
1: Cześć.
0: Dzisiaj rozmawiamy o festiwalach. Możesz mieć bilety na kolejny, na Fire Festival w Chorzowie, Stadion Śląski, na bliższy weekend. No i z czym tobie kojarzy się festiwal?
1: No, mi tak jak w SMS-ie kojarzy się jednak zwiększoną ilością pracy.
0: Asia napisała właśnie, że ma więcej pracy, bo zawsze jak zbliża się festiwal, to ty masz więcej klientek na rzęsy i stylizację. Wszystko jasne, dziewczyny muszą wyglądać. Tylko takie pytanie, a faceci też się zgłaszają na przykład na, nie wiem co, na farbowanie brody?
1: Dwunastoletniej, niestety nie miałam żadnego faceta.
0: Na rzęsy.
1: Namawiałam nawet swojego, ale...
0: Okej, ale na brodę można wpaść do Asi. Asiu, słuchaj, uwaga, podchwytliwe pytanie. Gwiazdy Fire Festivalu, Louis Villain, Dimension i Zalia. Kto z nich jest w tej chwili w zestawieniu listy Hot Bands?
1: Louis Villain.
0: Jeszcze raz strzelaj. Kolejny strzał.
1: Zalia.
0: Brawo, dokładnie tak. Na którym miejscu dowiemy się po 20. Masz swój podwójny karnet na 3 dni na Fire 2026. Stadion Śląski. Asia, zrób sobie wtedy wolne. Naprawdę musisz mieć także czas dla siebie w końcu po tej robocie. Kogo pozdrawiasz?
1: Pozdrawiam was wszystkich. Dziękuję bardzo.
0: Widzimy się.
1: Ekipa... I moje wszystkie klientki.
0: Zapraszamy także klientki. Ekipa RMF Max też będzie na miejscu. Asiu, miłej zabawy.
1: Dzięki, cześć.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Zawsze są lepsze czasy. Robin Schulz w najlepszej formie wrócił do muzyki. Mega nowości w RMF Max, Better Times. Lepsze czasy są zawsze na festiwalu. Z czym kojarzycie się festiwal? Dziękuję za wasze wszystkie wypowiedzi. Numer SMS 3001 albo Facebook RMF Max. Szczepan napisał, że jemu to kojarzy się z ufajdanymi z kurzu i błota białymi bucikami, których kolor przybiera bardziej grafitowy. To prawda. Trzeba uważać. Na taki festiwal to najczęściej mieć plan B. Coś fajnego, wygodnego, jakieś trampacze, ale czasami kalosze też się przydadzą. I słuchajcie, jeszcze w tym tygodniu też będę miał dla was bilety na Fire Festival w najbliższy weekend na Stadionie Śląskim, a za chwilę w RMF Max po szybkiej prognozie pogody. Wrócimy do archiwum listy Hobbent. Wiecie, co odkopałem? Numer, który był na miejscu pierwszym w czasie, kiedy nie było jeszcze Instagrama. Tak? Kiedyś nie było Instagrama, wyobraźcie sobie. 2000, no już nie będę mówił, który rok, ale 2000, jeszcze nie 10, czeka Antua Klamaran i jego hausowe Złoto, czyli Gold. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Idziemy do Żabki po promocję?
3: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
3: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa!
4: Jaka pogoda szykuje nam się w tę środę, ostatnią środę wakacji? Na termometrach zobaczymy od 20 stopni Celsjusza na północnym wschodzie przez 22-23 stopnie w centrum, no, do 24 na zachodzie, nawet mogą pokazać nam słupki rtęci. Potem nadciągnie słaby i umiarkowany wiatr z kierunków wschodnich, ale co warto podkreślić, cała środa raczej bez opadów, ewentualnie na Suwalszczyźnie nie można wykluczyć bardzo słabego i przelotnego deszczu.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit,

0: fajny ten Zomber, naprawdę, ale taki z niego płaczek, prawda? My body isn't ready. Taki płaczek, ale przystojny, potwierdzają dziewczyny. Dziękuję za wasze wszystkie wypowiedzi. Dzisiaj z czym kojarzycie się festiwal? Kuba pisze, że festiwal to wolność, bo to kilka dni bez codziennego rytmu zegarka i obowiązków. To prawda, Kuba. Dominika dodaje, że to przede wszystkim wspomnienia. No tego mi brakowało, bo czasami jedna piosenka usłyszana po kilku latach potrafi natychmiast przenieść człowieka z powrotem pod festiwalową scenę. Jasne, tak jest. No i jeszcze powracające ciarki, wspomnienia, dokładnie. Będziemy tworzyć nowe wspomnienia, bo jeszcze jutro też będziecie mogli wygrać u Grapy po 18:00 wejściówki na Fire Festival na najbliższy weekend na Stadionie Śląskim. Będzie się działo, będzie tam ekipa RMF Max, a dzisiaj wieczorem też się będzie działo, bo od 21:00 jeszcze wakacyjne przecież Max Party, wkroczy Raf Mix, potańczymy, a za chwilę nowe wydanie Listy Hop Bands na wakacjach. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto sobie wyjść.
1: Słuchacie RMF Max, a to jest Tour de Club, w którym sprawdzamy najlepsze rozrywkowe wydarzenia na ten tydzień, ostatni tydzień wakacji. No i jednym z najlepszych wydarzeń z pewnością będzie Sunset Square w Gdyni, na którym pojawią się Met Me, Ferry Corsten, Above and Beyond, czy choćby Cosmic Gate. Jest tutaj szansa, aby poimprezować zarówno w piątek, jak i w sobotę, ale także w Chorzowie. Fire Festival będzie się odbywał na Stadionie Śląskim. Tutaj z kolei pojawią się Alan Walker, DJ Snake, Kizo, BDOS, Kuke, Zalia, a skład uzupełnia także Kungs. Do tego Three Era Festival, czyli no spotkanie dla miłośników hip-hopu, Małpa, Włodymiły, ATZ. To wszystko będzie odbywać się przy ulicy Elektryków w Gdańsku. Line-up jest mocny i warto go sprawdzić. A ci, którzy przebywają w południowej części Polski, powinni koniecznie udać się na festiwal Erste Letnie Brzmienia. To tam zagrają Mrozu, Vito Bambino, będzie także Kaśka Sochacka, czy specjalny projekt Babie Lato, w którym zagrają na żywo Katia Bela czy Natalia Grosiak.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w

0: wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
2: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Hit na Maxa. Witajcie po 20 wciąż na wakacjach. Przemek Grybowski z wami. Sprawdzimy w tej godzinie, co się gra, czego się słucha, co nowego w RMF Max. Pierwsza dziesiątka listy Hot Bands. Głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwiera dzisiaj Dawid Podsiadło wciąż z

pojawić się na imprezie z sufitu, dosłownie zjeżdżając na linię. Taki z niego wariat. Jego nowość What a Life z zaproszeniem na Max Party od 21:00 i wtedy jeszcze więcej takiego bitu. Mamy końcówkę sierpnia i już teraz można robić dyskusję sobie wieczorowo. Kto ma największy hit lata? Czy to także ten kawałek? David Guetta i Alok na 9. Run, Run, River.

Fly High o lataniu wysoko. No jest wysoko, jest na miejscu ósmym. Może być bardzo wysoko. To Tobi Romeo. Zróbcie głośniej, bo teraz numer, który niedługo też może być bardzo wysoko. Nasza premiera dzisiaj w RMF Max. Wraca Topik w zestawieniu niedawno na szczycie, na miejscu pierwszym jego Sony Papi z Becky G, a dzisiaj premierowo Topik i ekipa Carte Blanche. No tak bardzo przyjemnie i wciąż wakacyjnie. Po raz pierwszy w numerze Lucky Ones.

0: tylko kochaj mnie, trudno się nie zakochać w tej dziewczynie. Ja też to czuję. Zalia czeka na wasze głosy na liście Kobenc i jedynkę w tym tygodniu myślę, że zdecydowanie zasłużyła. Wskakujcie na rmfmax.pl, a za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje imprezowe Michiko, DJ Goja i Jason Derulo.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ważne bramki.

0: sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: I po reklamie.

0: plaży
1: z ekipą. Na formę.
2: Na zdrowie.
0: Na gorąco.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

Co, czy ten numer doczeka się w końcu debiutu w zestawieniu? Jubel ze Szwecji, czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. Teraz Hurzel Francja, który przyznał się kiedyś, że tak naprawdę to swoją karierę w showbiznesie zaczynał od nagrywania kaset z hitami muzyki house. Pamiętacie, kto pamięta, jak jeszcze ktoś pamięta kasety, to naprawdę czas na badania profilaktyczne. Hurzel też pamięta. Moving to the Sun to dzisiaj pierwsza house. Pamiętacie, kto pamięta, jak jeszcze ktoś pamięta kasety, to naprawdę czas na badania

0: Jak brzmi muzyka? No właśnie tak, Music Sounds od super przyjaciół z Berlina. To bracia przyjaciele tak naprawdę, Fast Boy. Uwielbiają wracać do Polski, grali tutaj na niejednym festiwalu. No i może jutro już pojawią się w zestawieniu najważniejszych hitów. Wciąż na wakacjach, głosujecie na rmfmax.pl. Otwieramy wielką trójkę, tutaj White i jego ekipa, to coś.
1: Numer 3. Piszę do ciebie, śpisz.

kwiaty we włosach, taki trochę flower power, Tame Impala, to może być jego drugi wielki sukces na liście Hot Bands. Luza, kolejna premiera. Dzisiaj potwierdzono, że Tame Impala wróci w przyszłym roku na festiwal Open Air. Co wy na to? Kto głosuje? rmfmax.pl. Na trzecim dzisiaj White i Przyjaciele w numerze To Coś. Na drugim już Alan Walker, Ava Max, Fate. I na miejscu pierwszym w końcu, bo wracają na sam szczyt, bracia z Brazylii. Jedynka listy Hot Bands. Dub Dogs w numerze How Does It Feel? One.

0: I właśnie tak imprezowo wkraczamy na miejsce pierwsze listy Hobbens, Dab Dogs, ponownie na szczycie zestawienia. Zostańcie z nami, za chwilę startuje Max Party. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max, czas na Tour de Club. Sprawdzamy rozrywkowe wydarzenia na ten tydzień i od razu zapowiadam, że jeżeli są tutaj fani hip-hopu, to na pewno powinni wybrać się do Gdańska na Three Era Festival. Startuje wszystko już w ten piątek, potrwa do niedzieli. Mapa, Włody and Ero, Miły ATZ, Szczyl, Zdechły Osa, Gruby Mielecki, a do tego jeszcze Hubert, Nene Heroin czy EAPS. Ci wszyscy artyści pojawią się przy ulicy Elektryków już od najbliższego piątku w ramach Three Era Festival w Gdańsku. Z kolei Fire Festival w Chorzowie to jest idealna impreza dla tych, którzy kochają muzę elektroniczną. DJ Snake, Kizo, BDOS, Kuke, Zalia, Alan Walker i Kungs, który także uzupełnił line-up, pojawią się właśnie w Chorzowie na Fire Festivalu, który też startuje od najbliższego piątku i potrwa do niedzieli. I jako wisienka na torcie, jeśli chodzi o muzę elektroniczną, Sunset Square w Gdyni, Ferry Corsten, Above and Beyond, Cosmic Gate, czyli choćby Elliot Fair, czyli elektroniczne festiwalowe zakończenie wakacji na skwerze Kościuszki w Gdyni.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
6: Sanostol.
5: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
6: Sanostol?
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
1: Nie wierzę!
11: 15 tysięcy złotych!
12: Gratulacje! Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak już wiadomo.
13: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
18: I o czym teraz myślisz?
10: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
20: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
21: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
22: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
23: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

Witajcie po 21:00, no ciemno już o tej porze, ale spoko, spoko, u nas wciąż wakacyjne Max Party, są z wami dzisiaj Przemek Grabowski i DJ Rap Mix, tylko imprezowe bity, wszystko w miksie, mamy klasyki, mamy hiciory, mamy nowości, teraz objawienie świata muzyki house, D.O.D. i Easy Bizu, poznajcie tego gościa.

0: tobą na chacie. Daria Zawiałów na naszej imprezie. Kto na chacie, a kto może pod namiotem, no to pozdrawiam wszystkich gorąco. Fajnie, że biwakujecie razem z nami. Za chwilę dorzucimy tam do waszego ogniska na biwaku, bo w kolejnym secie w Max Party pojawi się nowość od Axwella. On też zalicza bardzo przebojowe wakacje, także te festiwalowe. Czeka Axwell i jego Whatever Turns You On.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit.
16: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
17: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
16: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
18: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
19: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
20: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
21: I po reklamie.

nasze złoto na wtorkowej jeszcze wakacyjnej imprezie. To jest nasze Max Party i mam pozytywne tym razem wiadomości dla wszystkich, którzy boją się wejść do Bałtyku, bo woda zimna, wiadomo. Słuchajcie, teraz nie jest tak źle, naprawdę, bo pod koniec sierpnia Bałtyk często jest cieplejszy niż na początku wakacji. Woda nagrzewa się znacznie wolniej niż powietrze, ale też wolniej oddaje zgromadzone to całe ciepło, czyli nasze morze potrzebuje 2 miesięcy, żeby wreszcie powiedzieć: dobra, można wchodzić, teraz można wchodzić, tylko no, wiecie, niekoniecznie o tej porze. Teraz to tańczy, kto tylko może, Pitbull i T-Pain otwierają nasz kolejny set w RMF Max.

ostatni hit tego lata bez dwóch zdań to Topiek i Becky G. A teraz o nowym trendzie tych wakacji. Okazuje się, że podróżniczym trendem tego roku stają się, uwaga, supermarkety, bo turyści coraz częściej zaglądają do lokalnych sklepów spożywczych na wakacjach, żeby zobaczyć sobie, co naprawdę jedzą mieszkańcy danego kraju. Przyznajcie się, robimy to, bo jest po prostu taniej niż za granicą w restauracjach. Jennifer Lopez to chyba oszczędzać nie musi. Macie ją teraz, śpiewa dla Aloka, nasza nowość w RMF Max, Everything is Fine.

0: Ty masz świetny kawałek Gipsy Kukon. Zamykają nasz kolejny set, nie ostatni dzisiaj wieczorem w Max Party. A co macie właśnie u siebie na imprezowych playlistach? Dajcie nam znać SMS-em na 3001. Czekamy na muzyczne inspiracje. 3001. Co na naszej imprezowej playliście? No zostańcie z RMF Max, żeby się przekonać, bo my się dopiero rozkręcamy.
1: Słuchacie RMF Max, a to jest Tour de Club, w którym sprawdzamy najlepsze rozrywkowe wydarzenia na ten tydzień, ostatni tydzień wakacji. No i jednym z najlepszych wydarzeń z pewnością będzie Sunset Square w Gdyni, na którym pojawią się Met Me, Ferry Corsten, Above and Beyond, czy choćby Cosmic Gate. Jest tutaj szansa, aby poimprezować zarówno w piątek, jak i w sobotę, ale także w Chorzowie. Fire Festival będzie się odbywał na Stadionie Śląskim. Tutaj z kolei pojawią się Alan Walker, DJ Snake, Kizo, BDOS, Kuke, Zalia, a skład uzupełnia także Kungs. Do tego Three Era Festival, czyli no spotkanie dla miłośników hip-hopu, Małpa, Włodymiły, ATZ. To wszystko będzie odbywać się przy ulicy Elektryków w Gdańsku. Line-up jest mocny i warto go sprawdzić. A ci, którzy przebywają w południowej części Polski, powinni koniecznie udać się na festiwal Erste Letnie Brzmienia. To tam zagrają Mrozu, Vito Bambino, będzie także Kaśka Sochacka, czy specjalny projekt Babie Lato, w którym zagrają na żywo Katia Bela czy Natalia Grosiak.
2: Reklama.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
8: Zgarniasz
7: 15 tysięcy złotych!
9: Ja nie mogę!
7: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
11: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
12: Wygodnie i za darmo.
11: No.
13: Teraz w

0: Zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato!

0: reklama. Pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.

0: słońca.
1: Jak gofy z bitą śmietaną.
0: Jak wieczór na rolkach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.

kontroli. 808 z Magnoli. Nie nagrywaj mnie jak kitrasz zipy, jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia vicious. Ty i twoja skizer rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe gdzie mieszka ten typ.